Córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Daś mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi droga.

matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław matko, na wojnę idę, żegna mnie matka kochana. Jak się mam żegnać, syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Bo moje serce tak.

Wyorali wróżkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje. Kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje. Kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobinkę, pokazała śmieje.